Jem rośnie, nie szczeka się. Zielony młosteczek łogi, no jeszcze drapka na. Jem rośnie, nie szczeka się drapka na. Jem rośnie, nie